swoje. Twoje śmieszne za maturu galine. Sandale, boje, mjesečine.